Grzegorz Górzicki, Litania, Jadłoka Pasycznik, Marta Boberska, Piotr Likowski, Wojciech Parchiem, Mirosław Bożyński. O sine numine komoroku ruszysz o koncertu Polakku. Elio Dasza, boholo tuk wezeniat Marek Toporowski. Edward Elgar opususasz wunu serenadia wo fujtotjuka muzykalaszt.